akabotela isikretro mandi nde 5 past 6 mikrakoni yake kola miara kuzwa prima programa kusana nimzwale nde volikane bayabotela zinombo fa kuleza 066 253 088 mi SMS line 6228.

0: kekufobele ke program yalo sibe solo liphela miya vole longe bamka kamba ufama wam
1: Buzwile
0: Buzwile ande bazwile tjwa
1: ngem Buzwile ande
0: ayi ntshaba fitse sibe soya bona
1: ukina ke spin sinjala Ena ne kwate ni zibiso ni batamulika na ka bizwa laki kalunga Zene ko kulwani uto kapona na bombe sa bani uto kani swale fa nombolo yo 081 4 73 88 13
0: Right, let me see. Let me see.